Rośniemy na chomaty, a stare to zierynie. Rośniemy na chomaty, metody na merytaryjo.